0: Corso.
1: Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, niestety mia było być poetą. Kiedym już w ludy poetą, niestety mia na to, bo ori.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się domali, że tam kus posidyt i cił po czerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz Lidię prawi każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i nasze młody barsia tam polaczat. Stary tisz ja

Wydzieliłem potyk w Gładyszowi, taki w beton wziaty, na wierchny, head hori, hori, hori, hori. I tak się mi rodziło. Betonowy potyk, swobodnym, ja pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Tak jem cię rad, mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym korytciom, tychićko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życia lekše, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijusko kierpci, niezwykłej do rozmierianych dorych.

czeka.

Dobry den wszystkim słuchaczom, z tej strony rady do was Roman Ciurek i witam was w audycji Kotrasiazowe Lisom Lisom. Dneska chciałbym opowiedzieć dasz to o murjankach. Często kojarzyć się bardzo negatywni, jako chrobak, który kusat jest nieprzyjemny. Ale czy ma da jaką funkcję taka murjanka w lisi? Jak żyje i kilko ich w zasadzie je. Słuchajcie uważnie, a wszystko się dowitate. Zapraszam. Kiedyby widać kogoś na ulicy, jakie mamy rodzaje murjanok, no ta pewnie wymieniłby, że są czerwony, czarny, wielki i mały. No ale czy tak faktycznie? Kuściok tak, ale jest to bardzo krojeny podium. W samej Polsce mamy około 100 gatunków murjanok, które różnią się zarówno kolorem, jak i budową tyła, a i tym, w jaki sposób budują swoje chyży, czyli mrołyska. W takim jednym mrołysku, kopczyku, że tak powiem, może mieszkać nawet milion murjanok. A i żyty w takim jednym mrowysku może wec jak jedna królowa na przykład. No jest powiedziane, że w jednym mrowysku gazduje lem jedna. Nie. Może ich byty paru, albo i nawet parunacet. No i tak sobie żyją w tych kopczykach, nosiad i hołki i pisok. No do końca też jem to bardzo sprostył. To też to wydymę, czyli kopczyk na ziemi, tolem połowyna chyży murjanok. Wekrzyc jest schowany pod ziemią. Mrowiska powstają zazwyczaj na jakimś starym pniaku, po to, żeby murjanki mogły w nim wydrążyć taki hołowny tunel, od którego pod ziemią będą odchodzić następne tuneli, w których uriadują właśnie królowy. Sód składany jajcie z larwami i w zahali prowadzone jest takie życie murjancze, że tak powiem. Takie korytarze, które umieszczone są pod ziemią i wychodzą na jej werch, nie spełniają dla funkcji takiej transportowo-magazynowej, ale też przede wszystkim służą jako wentylacja. Takie mrowisko może mieć około metra wysokości nad ziemią, ale trzeba pamiętać, że właśnie jak ma je metr nad ziemią, to i w ziemi pewnie jest głębokie tak gdy na metr. To ta część nad ziemią jest wykorzystywana przede wszystkim litom i w te płydny. Można powiedzieć, że to taka litnia chyżka. Natomiast czas pod ziemią jest wykorzystywana i litom, i zimą. Temperatura w seredyni takiego mrołyska może być nawet o 20 stopni większa jak temperatura na dworze, co jest kluczowe do tego, żeby taka murjancza rodzina mogła przetrwać zimę, która czasem bywa bardzo studena. Co ciekawe, murjanki mają taki system, że kiedy już zaczyna się wesna i największe śniegi już zeszły, ale dalej jest do studena na dworze, no to pojedynczy osibniki wychodzą z mrowiska na słońce, żeby się kuściok zahryty. Jak już naberą takiej odpowiedniej temperatury, no to schodzą z powrotem do tej podziemnej części mrowiska, do tych korytarzy i tak dalsze i oddają to ciepło, które, że tak powiem, nabrali na werchy. W ten sposób ciłe mrowisko, a i pojedyncze murjanki tak się pomaleńkę zahrywają i pomału mrowisko wyburzać się z takiego zimowego snu i budzić się do życia po zimie. A jak wygląda takie murjancze życie i jak one zahali się rozmnażają, że aż tylko ich je? Po krótkiej przerwie wszystko powiem, ale pierwsze zapraszam na kuściok muzykę. Posłuchamy teper kras utworu od Lemona, Fantasmagoria.

zerkali, ty pomachasz, to dywne. Czy naprawdę ty los smutkim, żeś idziesz tu samo?

pochwyły, zapomnienia wertamy do tematu Murianok i ich życia w lisie. Kole mrowisko już ma parę roków i rodyna już jest dosyć wielka, no to w mrowisku pojawiają się samci i samyci, które są zdolne do rozrodu. Co ciekawe, tak właśnie murianki, które są gotowe do rozrodu, mają odkrycie, jak pszczoły. I kiedy przychodzi ich czas, no to wylitują z mrowiska na tak zwany lot godowy. Podobnie w przypadku pszczół, lem tam na taki lot wylituje lem jedna królowa, a heł mamy paru samyczok i samciu. Jak już samyczkę wyletią, to w loty samci ich zapładniają. Kole co nastąpić, samyczka w odpowiednim dla siebie miści opada na zemlu i hrada odpowiedniego miścia do założenia nowej kolonii. No tak, gdy w starym pniaku, pod kamieniem albo koło dereła. Wykopuje sobie taką maleńką jamkę, w której potychy składa jajeczka, z których wykluwają się robitnyci. Robitnyci rosną i pomaleńkę kolonia się zwiększa, to wszystko następuje po sobie. Tak właśnie powstaje nowe mrowisko i nowe życia w lisi. Murianki są gatunkiem owadów kolonialnych. Jedni zajmują się młodymi osobnikami, inni dozierają królowej, a jeszcze inni bronią mrowiska. Są jeszcze robitnici, którzy chodzą po jakieś idło, a chodzą dość daleko. Zasiach takiego jednego mrowiska to można powiedzieć takie koliczko, które ma średnicę nawet 40 metrów. Może dla nas ludy to nie jest duże, ale dla maleńkiej murianki to dość konkretna wycieczka. Pewnie jste czuli, albo nawet widzieli, jakie murianki są silne. Często na jakich programach przyrodniczych można widzieć, jak jedna murianka nese w zubach wielki listok z dajakiego dereła. No to słuchajcie, jedna murianka może dźwignąć tiahar 20 razy większy od siebie. Powiem wam, że to jest bardzo duże. Dla przykładu, kiedy moja waga to około 80 kg, musiałbym nosić na pleciach albo i w zubach jednego Volkswagena Golfa. Auto chyba każdemu znane. No także byłoby pewnie ciężko. Co ciekawe, to szacuje się, że masa wszystkich murianok na świecie równać się, tak plus minus oczywiście, masi wszystkich ludy na świecie. To dopiero niesamowite, prawda? A jak długo żyją takie murianki? Robitnici znacznie krótsze jak królowe, bo dożywają do 2 roków. Ale za to królowy może żyć nawet 20 roków. Jak pewni znate, no, murianki kusają. Zdarza się im to, szczególnie w sytuacji, kiedy są zachorożeni. Kusają swoimi tak zwanymi żółaczkami. Ale czy to ich jedyna ochrona? Nie, mają jeszcze jedną taką swoją tajną broń. Atakują kwasem mrówkowym. Bardzo kwasna substancja. Niektórym to nie przeszkadza, bo nawet z tego korzystają. Często można spotkać diateła, który to przylituje do mrowiska, bere w dziób paru takich murianok i wyterat nie ma swojej pera po to, żeby ochronić się przed jakimi szkodliwymi substancjami. Właśnie roztera to te murianki, które mają w sobie ten kwas mrówkowy i zawdzięki tego powiedzmy, że się impregnuje. Korzystają z tej kwasoty na przykład dyki czy borsuki, które to czasem wchodzą na takie mrowisko i hrbetom się tak kładą po nim, po to, żeby murianki właśnie spryskali serst takim kwasem, zawdzięki czego
No, serst takiego dyka, cyborsuka jest też czystsza, a na przykład różne pasożyty, czy inne takie chrobaki wtykają z ich sersty, albo w niej hynut, zawdiakę właśnie tego kwasu. Tak opowiadam o tych muriankach i opowiadam, ale jakie właściwie znaczenia mają w lisi? Czy są potrzebne? Czy celem są potrzebne tym dykam? A może celem szkodniki? No słuchajcie, rola murianek jest naprawdę bardzo wielka i dumam, że też kusne do czyniania. Za to też to odtynok powstał. Murianki silni oddziałują na różne grupy roślin. Bezkręgowców wpływają na właściwości chemiczne i takie fizyczne ziemi. Są strawą dla wielu ptaków i zwierząt. Kiedy znajdą tutaj jakie padłe zwierzę, no to prudko i sprawnie oberają go z martwych tkanok i leszają taką holisiuchą białki stoczku. Oczyszczają lis nelem z maleńkich, martwych żukiów czy motyliów, ale w peretjazi tyżnia możut oczyścić taką ciłą sernu z jej takich miękkich tkanok. Do jakich dobrych rzeczy przyczyniają się jeszcze murianki w lisi? Wece powiem po krótkiej przerwie, a podczas tej przerwy poczujecie piśni i śpiewanki Petra Murianki, a zaśpiewa dla was Mirko Dziubina.

byli piśni pana Petra Murjanki i my też wracamy do temy Murjanok i toho, jaką robotę robią w lisi. Było o tym, że same są strawą, było też o tym, że oczyszczają lis z mertwych tkanok, a sztowece Murjanki też potrafią regulować liczebność innych chrobaków, często takich, których lisniczy nie lubią, bo są szkodnikami. Jak znate, Murjanki nie chodzą po ziemi, ale mogą i spęcować się na drewno. Kiedy występuje jaka gradacja, czyli masowy pojaw takich chrobaków, szkodników, no to ich larwy zazwyczaj są schowane tak w drewie, na chory pod korą. Murjanki wychodzą na takie drewno i eliminują takie larwy, zawdzięki czego mogą uratować takie drewno przed pewną śmiercią. Murjanki są zagranym zespołem i mają też swoich znajomych. Potrafią tworzyć symbiozu, na przykład z mszyciami, które dostarczają im słodkiego przysmaku, którym jest spać, którą mszyci wydzielają. W zamian za to Murjanki bronią ich przed drapieżnikami. Radzą o tej symbiozie dlatego, że okrem Murjanok z takiej spadzi korzystają przecież też nasze pszczoły, które późniejsze produkują dla nas pyszny med spadziowy. Dodatkowo Murjanki znacznie przyczyniają się do rozbudowania lisa. Porachowano, że Murjanki z jednego mrowiska w peretiazi roka mogą roznecty 30 tysięcy nasin dereł. Dodatkowo Murjanki, przez to, że robią w ziemi tuneli i komory, bars polipszają własności fizyczne, a i chemiczne, takich ubogich ziemi. Także jak widzicie, nie dość, że mogą rozsijać nam lis, to jeszcze przygotują pod niego ziemię. Na koniec mam jeszcze paru takich ciekawych faktów o Murjankach. Co ciekawe, mają te dwa żołądki. Jeden służy im samym, z którego one same korzystają i pobierają pokarm, a drugi jest do wymiany pokarmowej z innymi osobnikami. Największa kolonia, którą naszli ludzie, mieściła się na wyspie Hokkaido. No i słuchajcie, to ta kolonia składała się z 45 tysięcy gnizd, w których mieszkało ponad 300 milionów Murjanok. Taka kolonia zajmowała około 3 km kwadratowych. To dopiero wielka banda. Aż to też ciekawe, do niedawna strilci, czy takie inne trapery, żeby oczyścić na przykład czaszku upolowanego jelenia, czy tam innego zwierzęcia, wszturiali taką czaszku koło mrowiska Lagde i po tyżnicy, nawet po paru dniach, mogli zabrać jej z piórotą ci lisiu wyczyszczeną od mięsa i innych tkanok i o takim cudownym, kwasnym zapachu. Bez roboty wszystko załatwiali. Murjanki teper takie liczy się hotuje, bawit, a wystarczy chłyty, że tak powiem, w konszachty z Murjankami. Co ciekawe, jakoś takie, bym powiedział, przerażające, to są na świecie Murjanki, które nazywa się buldogy. No ich wkuszenia może być śmiertelne, bo mają wielkie żuwaczki, których rozmiar sięga aż nawet do 5 cm. Po wkuszeniu przez taką Murjankę człowiek może dostać wstrząsu anafilaktycznego. Dodatkowo ten gatunek może skakać na odległość 10 cm. Ale spokojnie, w nas takie nie występują. W nas są to te przyjemne hardy, które wkładają bardzo duże roboty i dobroho w nasze lisy. Za to pamiętajcie, nikoli nie wszturjajcie czy to jakich kijów, czy patyków w mrowisku. Nie drażnijcie ich i
не бурте їх гнізд, бо вони направду суд потрібні в лісі і направду помагають. Шануйте всіх мешканців ліса, а буде вам в ним чудово. Дякую за гнески. Радив до вас Роман Чурик, а ви слухали з те аудиції, котра ся зове Лісом Лісом. Запрашам до наступних, а тимчасом майте ся всіх здраво. На конец почуєте ще пісничку поведу коника з третьої платні співанок нашого роду. Майте ся добрі і до стрічі!

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, večerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.
3: No čo je, brat? Zdraví ťa Hector, hej.

No i wertam do Was, drodzy słuchacze, 14 maja, czetwerko, trisiana, już pomaleńkę kinczyt, ale możemy reczy, że to już połowy na toho misiacia. Dobry, dnes, jakbyśmy tak porachowali, jeszcze to te dny roka, to mamy 134 dzień, wróci do kinczia, lecz od nam się 231 dny, maj 31 dny, no i jakim riuk, tak i połowyna za chwilku za nami, bo dnes 14, no. A o netypowych światach, dnes jest jedno takie ważne, to sobie powiemy już takoj o paru minut.

Je, yeah, dobrą muzyką gramy, przed chwilką zwłuczali dolarsy, dolarowe bracia, no a my teraz zazrymy do naszej kartki z kalendaria i pozdrowimy dzisiejszych solenizantów, wszystkich tych, co świadkują swoje imieniny. I za tak zwanym nowym stylem, tak zwanym gregoriańskim kalendarium, greckie świadkują między innymi Dominika, Dominika, Egidia, Fenna, Izidor, Jeremia, Koryna, Maciej, Maryja, Michał i Wiktor. Kolej sobie posmotrymy zaraz do naszego juliańskiego kalendaria starego stylu. Dnes świadkują, praznują między innymi Akakej, Wata, Herasym, Efem, Eremy, Ignat, Makar, Nyna, Pafnuty i Tamara. Także to wszystkim dnes świadkującym solenizantkami, solenizantam na mnogiej błahelita szczyro wam żyłamy.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalne i etniczne mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Doroslacze, zaraz przed nami piatnycia już takiego chwilu, bo już nie dużo czasu się ostało do kincia dnešního dnia. No i zaraniśnie piatnycia początek weekendu, kiedy byśmy tak chcieli rzeczy. Schicąca zaraz o godzinie 4:40, zachód o 20:23. Dołhist zaraniśniego dnia to 15 godzin i 42 minuty.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

mej gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy,

Szanowni słuchacze Radia LM FM, czym tym razem załynęły nasze predki? Nie będę trzymała was w niepewności. Od razu zaczynamy. Zapraszam, Natalia Małecka. Posterunek Dyrżawnej Policji w Gładyszowie. Do starostwa w Gorliciach. Gładyszył 3 lipca 1921 roku. Gnat D. z Gładyszowa. Mat Buchaja i Ogiera, jakich wykorzystuje do rozpłodu. Jednakowoż wspomniane świeriata nie były poddane licencjonującej komisji.

0: fire, the ring of fire.
1: Skarbowy inspektorat w Gorlicach. Gorlici, 4 września 1921 roku. Do posterunku Državnej policii w Gładyszowi. Upraszać się o dośledzenia i zraportowania od Kale firma Jan Kolm, fabryka mebli z Radomia, prowadzi do wytynku lisa w łuchu koło Smerekiucia, na jakim obszary i za jaką cinu kupiła lis od Aleksandra Hrabiego i Krzyńskiego w łuchu. Na kilko roku do wytynku, kilko kubek uderzyła po jakiej cini, kilko kubek uderzyła sztorokowe tenaty, kilko robitnyków zatrudniła uriadnyków i jaki czysty prychit to ta firma dostała od jednego kubyka, kubykoło uderzyła w 1920 roku, a jaki w 1921 roku. Jako interesy zrobiła w minionych rokach na tym biznesie na czysto, jak mała wydatkę. Podpisano skarbowy inspektor. Posterunek Državnej policji w Gładyszowie gładyszył dnia 1 żołtnia 1921 roku. Do starostwa w Gorliciach. Samuel B. i Michał K. za Smerekiucia zanimają cię handlowaniem opałowym derełom. Za to, że zakupili w lisach w łuchu 100 sarzniów twardego dereła na opał, jakie złezli z lisa na plac koło swoich chorzy, a teper prodają Żydom do Gorlic. Po cinach nadmiernie wysokich. Jako świtkiu naprowadza cię Frejdla R. i Kostcia R. do Smerekiucia. Bitwy są na posterunkowej.

miłości. Niedojrzałe grono, wzięte na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech, szczęścia porwala za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skryła jej niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

wzgórze edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchacze, Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy naszą przyrodniczą audycję pod nachołówką Obzeracz Przyrody. LEM przypomnę, że w naszym programie wandrujemy przez różne zakutyny świata. Wskazuję wam przyrodniczo atrakcyjne miejsca, które znajdują się na Łemkowyni, w Zachali, w Karpatach, w Polszczy, na Czużyni, ale i też czasem i z dymę zachraneciu do inczych derżaw smotryty krasu toho naszego świta. Chneska bude program bars hydrologiczny, tykajuczy się rik, no bo rik sud bars ważnym elementem ekosystemiu. Rola rik jest nie do precinienia, ale też dzieje się czasem tak, że sterujemy ich nurtom, perebudujemy ich koryta, zmieniamy ich koryta, kierujemy je w ciłką inczy strony. No i czasem to wychladać tak, że jest to no, bars osobliwe i czudowe. I właśnie ich dneska pojechamy smotryty prawdywe skrzyżowania rik w wielkopolskim Wągrowcu. To skrzyżowania tiszy nazywać się wągrowiecką bifurkacją. Jest to prawdywa hydrologiczna taka perlina, do wkola kotroj wyrosły no, mity. Zatim przyzrymy się dneska tomu jawysku i doznamy się, jaka jest przyczyna toho skrzyżowania rik, że mamy po prostu tak dwie riki, które no, płyną sobie striczając się i pak płyną dalsze w swojej strony. Zatem proszę was kraśni do słuchania chneśnioho obzeracza przyrody, a poklasz to posłuchajmy kus muzyki, pak budu już z temą prodążaty nasz odtynok programu.

Wernuly sme po korotki muzyczni pererwi. Chneska budeme smotryty bifurkacju, znaczy takie hydrologiczne, powiczmy jawysko, kotre nachodycia w wągrowcu. No, de nachodycia wągrowiec jest to misto w regionie zwanym Pałuk. Jest to etnograficzny region nachodziaczy się na północny schód od Poznania, oczywidno w Polsce. Wągrowiec to średniej wielkosty powiatowe misto w seredyni chodzieskoho Pozeria. Przez misto propływają dwie spokojne i niewielkie riki, Wełna i Nielba. Pierwsza z nich, Wełna, idzie na dołhosty 118 km, a druga na dołhosty 30 km. Zliczają się one neciły kilometr od wągrowieckiego rynku. Ale nie jest to taka zwyczajna stricza dwóch rik, bo koryta Wełny i Nielby krzyżują się pod prostym kutem, a dalsze każda z nich płynę już swoją drogą. Jak to je w zahali możliwe? No, chneska to rik jest wyniką melioracji, jaka była wedena cystersamy, znaczy katolickie ma świaszczenny kamy w 1830 roku. Zatem takie skrzyżowanie woznyknuło ruką człowieka. Zmina bichu Wełny i Nielby, mała choronyty przed zalewamy w Wągrowcu, której tołdy w XIX stoliciu był niemieckim mistom o nazwie Wągrowic. Sztobilsze tisz riven wody w Wełni musiał być utrzymany na tyłko wysoko, żeby umożliwić fungowanie miejscowego młyna. Zatem no, to była dość poważna i wielka hydrologiczna perebudowa dwóch rik, która była wedena w XIX stoliciu praktycznie już 200 roku temu. No a jak wychladać chneska, to skrzyżowania, jak wychladać tiż pit takim naukowym wzhliadom, czy możemy dozryty się, jak tam miszają się wody, to wam powiem po korotki muzyczni pererwi. Leszam was na korotku chwilku z muzyką i pak wertam do was z produżaniem besidy.

Słuchate obzeracza przyrody. W dzisiejszym odcinku obzeracza przyrody sme w Wągrowcu, w mieście w Wielkopolskim województwie, które może pochwalić się bardzo osobliwą hydrologiczną atrakcją, która nazywa się bifurkacja. Bifurkacja znaczy skrzyżowania rzek. No i tam właśnie są takie dwie riki, Nielba i Wełna, które krzyżują się pod prostym kutem i pak płyną w swoje strony. No i kole już pojechamy do toho Wągrowca, żeby dozryty się toho skrzyżowania, to możemy kuściok się rozoczarowaty, bo to te riki nie są wielkie, a to skrzyżowania nie jest tak bardzo imponujące, ale jest bardzo osobliwe i jest taką perlyną na skalę Polszczy. No, to te dwie riki są niewielkie. Nurt w koryci jest spokojny. No i też trzeba dodać, że parę kilometrów dalsze, też na terenie Wągrowca, Nielba finalnie wpływa do Wełny. No i czy będziemy wydyty na to tym skrzyżowaniu takie fizyczne mieszania się wod? No, nie bardzo. Nie jest to wydne hołym okom, ale musimy wiryty różnym naukowym dośledzeniom, bo fizyko-chemiczne faktory wskazują, że to te riki no, nie mieszają się z sobą. Temperatura wody, Nielby i Wełny lisza się taka sama po skrzyżowaniu, tiż kwasliwist to tych wod tiż je taka sama, aż i zanieczyszczenia tiż są w taki sami kiełkosty po skrzyżowaniu. Zatim to jest no, bardzo interesujące, że faktycznie da jak tak pit fizycznym, chemicznym schliadom, to te riki to po prostu tak się myjają na tym skrzyżowaniu i nie mieszają. I trzeba powiedzieć, że to ta hydrologiczna atrakcja w Wągrowcu tak naprawdę to nie jest prawdziwą bifurkacją, bo podle naukowej definicji bifurkacji to musi być skrzyżowania rik, które woznykają naturalnie. No a heł mamy sztuczną konstrukcję, którą wybudował człowiek w XIX stoliciu. Bo tak formalnie bifurkacja rik to ma połączenia z naturalnym takim rozdzieleniem się jednoho koryta rik na dwa albo bilsze, które pak spływają do różnych doriczy. No i to jawisko jest obserwowane w przyrodzie bardzo rzadko. No ale jest paroch prymiriu i pro taką naturalną bifurkację choczu wam powisty paroch sliu po korotki muzyczni pererwi.

i Wernule Sme do programu Obzeracz Przyrody w chneśnim odtynku besiduju wam prohydrologiczną atrakcję z Wągrowca, która nazywa się bifurkacją. Jest to takie skrzyżowanie rik. No i jak się wkazało przed przerwą, bifurkacja to tak naprawdę tykać się nie sztucznych konstrukcji, a taku mamy w Wągrowcu, ale naturalnych skrzyżowań rik. No i takich naturalnych bifurkacji jest w Oświti bardzo mało, ale naszą jeden prymir z Ameryki. Takim prymirom naturalnego rozdzielenia się jednej riki potoczka na dwa osobne potoczki jest Divide Creek w Skalistych Chorach. Na Hraneci Brytyjskiej Kolumbii i sztatu Alberta w Kanadzie nachodzi się perewał Kicking Horse Pass. Prestot perewał tiż idę autostrada, która uczyt zachidnie i schidnie berech Północnej Ameryki, ta i tiż idę żelezniczna linia. No i tiż w toti okolici płynę bars mały hirski potoczek, który w pewnym momencie po prostu płynę w dwie różne strony. Na zachód przez riku Kicking Horse do Spokojnego Oceanu i na schód przez Bow River do Zatoki Hudsona, która jest częścią Arktycznego Oceanu. No i to jest bardzo wyjątkowy premier bifurkacji, bo to jeden potoczok, który pak dzielić się na dwie tak czaste, to odprowadza wodę nielem do dwóch doliczy, ale i też do dwóch różnych okeanów. Zatem warto zapamiętać, może kolesy budete podróżować po Ameryce, po Kanadzie dokładnie, to warto pojechać do Divide Creek w Skalistych Chorach. No i to wszystko, co na chneskach chciałem wam powiedzieć pro bifurkację. Jak nie chcecie jechać daleko do Kanady, to właśnie możecie w polskim Wągrowcu posmotryć na skrzyżowania rik, które je takim bardzo wyjątkowym, krasnym prymirom, pit hydrologicznym wzgledom. No i to wszystko. Zatem dziękuję wam serdecznie chneska za uwagę. Zaohaczam słuchać dalszych odcinków Obzeracza Przyrody. No i już się praszczam. Zatem trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

i twoi włosia, rukami hładyty. Chciłbym czuć zapach, szepit hołosu twojego, prosto radity tak tym, że ty ze mną.

Kangaroo XL ってなったら、なんか本当に習ったときじゃん。

0: Jest pětnice, 15. maja 2026 roku. A na noviny Radia Lim FM prosit Olena Stefanovská. W utorok 12 maja odbyło się w Bratysławii 4. zasiedzenie Rady Władzy Słowackiej Republiki pro nacjonalną mniejszość. Wiłhobit predseda Rady i jednoczesno pełnomocnej władzy SR pro nacjonalną mniejszość Akoż Horoń. Rada dyskutowała 10 punktów, między którymi były szkielnictwo, nacjonalne muzei, nacjonalne wysyłania czy aktualne legislatywne procesy. Za rosyjską nacjonalną mniejszość brali uczest Martin Karasz, Petro Medwiedź i Milan Jan Pilip, jaki jest jednoczesno predsedom Palaty Nacjonalnych Mniejszyn. W temie szkielnictwa Rosjanie zwrócili uwagę między innymi na brak podręczników w mniejszynowych językach. Kiedy idzie o muzej rosyjskiej kultury, poruszone były dwie temy – dyrektora i rekonstrukcji przestrzeni muzeju. Co do rekonstrukcji, ministerstwo powtórzyło, że na ten moment nie ma groszy. W odpowiedzi podało, że rozdumuje się i o możliwości przenieść rosyjski muzej do innych przestrzeni. Do 30 dni ma być wypisany konkurs na dyrektora instytucji. Pasida była i o rekomendacjach ekspertów, co w minionym roku prowadzili monitoring równia implementacji Europejskiej Karty Regionalnych albo Mniejszynowych Języków na Słowacji. W odniesieniu do rosyjskiego języka rekomendują słowackiej władzy przyjęty krok na sprzystąpienie przedszkolnej, osnownej, średnioszkolnej i technicznej fachowej oświty po rosyjsku i zabezpieczyć kontynuację między równiami oświty. Rekomendacji to kajut i oświta pro uczuteliu, wczynie historii, kotre odzerkala rosyjski język, posylinia chosnuania rosyjskiego języka w komunikacji z organami i publicznymi służbami, jaki możliwość, żeby Rosjanie mogli mati tożdennik albo dennik, w tym online wydania. O dalszych temach, podniatych na zasiedaniu, proczytajcie w dopisie na naszym portale. Zbliżacie 14. rocznik Festiwalu Kultury Rosyni w Słowacji, Rosyjski Festiwal, którego głównym organizatorem jest Okresna Organizacja Rosyjskiej Obrody w Słydniku. Festiwal potrwa cały tydzień. W poniedziałek 25 maja w Piddukleńskim Oświetnym Centrum pройде odkrycie festiwalu, któremu będzie towarzyszył wykład o perlinach Karpat. Wtorok w Domu Kultury aktora teatru Aleksandra Duchnowicza wkażą piesu z nazwą Polepetko. W środę w Piddukleńskiej Bibliotece Instytut Rosyjskiego Języka i Kultury Prieszyłskiego Uniwersytetu prosić na besiedu o rusynistyci w szkole. W czwartek będzie 11. Festiwal Mira, w ramach którego odprawlena będzie grekokatolicka święta liturgia w rosyjskim języku. W piatniciu zacznie się główna część festiwalu w Słydnickim Amfiteatrii i potrwa do niedzieli. W programie na piatniciu jest między innymi semirocznik festiwalu Orfeus, muzycznej perehladko autorskiej rosyjskiej twórczości i występy folklornych ansambliów. W sobotu zaprezentuje się między innymi Puls Priaszowa, jedyny w świecie profesyjny rosyjski ansambl. W poślidni den podziei, niedzielu, zaprezentują się domaśni ansambli i gości. Na sajcie festiwalu możesz przedpłatyć 3-dniowe bilety wstupu i widzieć detalny program festiwalu. Z inicjatywą małopolskiego wojewody w Uściu Ruskom proszła stricza w sprawie funkcjonowania rezerwuarów Klimkiewiczi. Przyszli na nią między innymi przedstawnika regionalnego zariadu wodnej gospodarki Korlickiego samouriadu, robariu i zariad MPGK w Korliciach. Postulowana była zmiana instrukcji gospodarowania wodą, celu utrzymania wyższego równia wypełnienia w rezerwuarii, przez ograniczenia gwarantowanego odpływu wody do rikoropa. Dyrektor Departamentu Ochrony przed zalewami i suszą wskazał na konieczność opracowania hydrologiczno-hydraulicznej ekspertyzy, która pozwoli doczynić, jak taka zmiana wpłynie na zalewową bezpieku i czy w rzece ropa byłby zapewniony odpowiedni biologiczny przepływ. Rezultaty ekspertyzy będą osnową do złożenia wniosku o nowe wodoprawne pozwolenia i zmianę instrukcji gospodarowania wodą.
1: To były nowiny Radia LMFM.

zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie na słuchowisku. No i oczywiście zaskoczenia nie będę, protože jsme sud przy karpackich nowelach Petra Polańskiego i przy jednej z nich, pitnahałowką, karpacki jehonczar, i je to już nasza czwarta czast. Posłuchajcie, zapraszam. Szczęśliwy ludzie, a jednak bez doli, bez dostatku. Powił sam do siebie Mirosław i bliżył się do szalasu. Kto nikoli nie widział życia połonyńskich baczył i juhasił, kto nikoli nie prosłuchował się przy tajemniczym świetli miesiąca albo przy cmawiej i smutniej karpackiej przyrody tużliwej i melancholijnej melodii werchowyńskiej kołomyjki, kto nie miał szczęścia pitchwatyty tych banujuczych, płaczuczych karpackich motywiów wygrawanych na prostej pyszczałci i kto nie przysłuchował się bajkam starego baczy czy podorożnego drotaria, tot potiszył widokami wysoczeznych, skupanych w synich chmarach karpackich połonych lem same oczy. Nie zaznał win istynnego bogactwa toho kraju. W bidi, w nużdi bywają drżyteli Karpat. Pid hnetom ta on czujut się szczęśliwy, bo żyjut w swoich horach, przy tej drogi matery, potra tak sołodką, głęboką, tużliwą, aż wymoleną piśnią prykołysuje swojej dity, kotra tycho hejby tajemniczy i błażenny chor wyszeptuje oblublene luli, luli nad kołyską swojego naroda. Wirna sopiłka, melancholijna melodyja, co za jedno szałaszyć się na tych samych mołowych motywach, czy dalsze wesoła śpiewanoczka, korotka, z obierowanym zakińczynią od juczatiu zo załawady. Sud dla karpackiego owczaria dostateczną nagrodą za wszytku jego bidu i nużdu. Owczarski pes przy koszari ozwał się, poczuwszy nachodjaczoho gościa, a juhasy siedjaczy popry nakładanym blisko koliby ogniu podwertali swoje lycia w stronę, z której bliżył się Mirosław. Oni wsmotrywali się w tym rjawu i jak widno niechodny byli rozpoznaty gościa, bo jeden juhas stał, wziął z ognia polino i podniósł ogu jego lyciu. Tato nasz młody gospodar emyrko, wykryknuli tako i wszytky, prytoczyli mu pniaka, zaprosili sidaty popry ochny i same zaniale swoje miścia. Echże, i nie poznaty was, emyrku. Bywało ditwa, kle miszczy tołczy się po naszych wychonach, adnes. I syłwano byłoby zachodyty się z wami. Szto misto ne robyt? I wołosia pitiali, i soroczku żołtu na karku zapiali. A to kieby wam lem wołosia po pleczu, jak nasze, taj kierpci, toż to by jucha z was był, jakoho w Karpatach ne było. Diżdyjte, kustia, i wam, wołosia, pide jak Dunaj.
krasa ne bude. Jasny kuczeri jak Dunaj. Iszcze jak kuczeri, podumasz, sam żołtisi len. Tak besiduwał bacza. Niewielki, ale szerokopleczy i krypki chłop z dołem temnożołtym, wydechciowanym wołosiom, z bajusami pidstriżonyma pid szczetynu, w szerokich, osmalenych, uhorskich hołoszniach, z szerokim, sichajuczym rudy, czeresom i w suknianym kptari, łajbyku z błyszczaczyma zapynkami i prykrasami. Owczare z osmalenyma twarami, o orlaczych nosach, temnych, zamaszystych bajusach, pit szeroko krysatyma kapeluchamy, sidyle pry ochny, z niedostupnyma lulkami. Z oddali poczuł się ponury hołos nicznego puchacza. Potiachnęło proszywajuczym witrom, dykym swystom. Bacza skoczył na nogę. Aż to było dale, doznate się po pererwie.

Echże, czortane puchacz! Besiduwał Bin, zamachujuczy walekym kosturą. Cy spyj, cy lulku kura, to dyn pohukuje, hejby mu duszu wyrywale. Daj medwedia, już ja z nim sprawlu, pit kark mu pidejdu, prysadżu się za duszu chałę marukamy. A tot puchacz, nedistaty ho. Omers się już człowiekowy. Zacznę swoje łuknawe. Dumasz smert twoja już za pleczyma. A to od toho czasu skrehocze jak on je honczar hyn się zwluk. Honczar? Co za honczar? Hyn w starym monastyrii? Zwidał się Emyrko, tako i przypominajuczy soj swoju pamiatnu stryczu w lisi pit staroma murami opustiło ho monastyria. Ne znate? Pytał się Juhas. Tam zwlók się jakysy ny pes, ny baran. I zameszkał w tych pustych muryskach duch światy i znamy. Denoha ludzka dawno nie stanuła. To widmak w sztami z neczystym. Lem wymieści tak durny ludesz, to kupują dwnego horci i dzbany, a to chran was Boże! Wszytkie one naterty czomberom, kiedy ho wozmesz dochysz, wozmesz i neczystoho. Zowód ho makowyk, bo znate, stara jawdocha, szto zberała czernyci, pit smotryła jak win warył w kitli mak i heczy peczy, żeby tym zatumanyty, zaślipyty ludzkie oczy. I tot puchacz, to ne puchacz, a ne czysty widmak. Ono ne tak, ozwał się Ryszuczom Myrosław. Ale powiesz te, cy maje jeszcze de koho pry sobie? Ne tak? Tubacza hryzno pizrył na Myrosława. Wy jeszcze młody i ta ne znate, szto to sód czary i temne syły. Lemperom znate machaty po biuri. A ja już wik dobry prożył. A cy maje da koho? Hej, maje on czar, czarownyciu przy sobie. Ludę wydyli ją w lisi. Gwariat krasota. Ale to rusałka. Myrosław poter ruką czoło i zdawał się byty prepełnionej dumkami. Bo stawszy schylił się po kapeluch i lisku, szto leżali na zemle i chtił się oddalety. W tej chwili zorwał się micny witer, aż koszariany ostyrył ci zaskrypiły. Oho! Wizwał się Juhas. Budę doszcz, a ony, bacz, chtiat domił i ty, lipsze perespaty się, a de w kolybi naszej. Wyrosłał mimo pizrył w stronę monastyrskich rozwalin. Wo wsiakim razie je ona rusałką, tomu samu żwirju, a i czaruwaty znaje ona dobry. Pobił win i podał się do szałasu, de niejedną nicz w chłopiaczych rokach perespał i niejeden den presidył. Ano, stawaj ty, rumuneszty, kryczał bacza, potrasajuczy kolybą. Mamy tu emyrku jako hose owczaria z Walahii. Pryszał tu kupułaty kozy i uci. Owczar z neho byłby ne bodaj jaki, wstydu człowiekowy by ne zrobił. Lemany słowom się z nim ne rozmowysz, po naszomu win ne rozumije, a my joho ne rozumijemy. Zwiduje nas po swomu. Rumuneszty? A my jomu znamy odpowiedzi chyba lem neszty. Z kolyby wysunęła się stać w grubi wojłokowi huńci pod szerokim
kapeluchom o smachłym, szerokim lycy z dołohyma bajusami. Wołoch mymrał zrozumiałe słowa, a pak liuch soj desina. Owczary dali trębitom niczy znak, picytyli watru i zas posidali przy niej. Niejeden lylek myszperchacz ditchnął kryłami połomienia tryskającego ognia, co mieszało się na peremin z białymi i czarnymi kubami dymu. Pes, co podrymkuwał przy ochny, lem czas od czasu zawył, poczuwszy aczyj wołka. Na ostatok zaspali pitołym nebom i juhasy. Doperwa raniszni od hołos cerkownoho dzwona pobudył wszytkich z błażennoho snu. Na dneska to już wszytko. Dziękuję bar serdecznie za uwagę. Na następny czas zapraszam za tydzień w piatnyciu o tej samej pory. Besidowała dla Was Monika Tylawska.

0: Jedna.
1: Co? Druga? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przyszła.
1: Panesku, niczo, kurde, no wygać mi powaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
2: Dzięki, Kibo!
1: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się?

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia. LEM FM besiduje wam Jakub Zygmunt. Tyma słowami już tradycyjnie zaczynamy audycję Tyry Świty. Audycję, którą już nachrywam razem z Sewerianem Kosowskim i Demką Trochanowskim od września 2020 roku. Chneska mamy 1193 odcinek tej audycji. Tak dołho już besidujemy wam, nachrywamy się dla was i emitujemy w prawym efirii. No, każdy z nas właśnie ma taki kus swi świt, znaczy puszcza te muzyku w swoim klimacie, w swoim styli, taku jak najbardziej lubyt i tiż taku, jaka może i wam się podobać. No i tiż każdy z nas besiduje kus pro to samo, ale kus po swomu. Oczywiście wszystko po łemkiwsku, ale no właśnie i ta nazwa jest Try Świty, bo trzech redaktorów z trzech różnych miast. Ja was kraśni zdrawlu z krakiewskiego studia. Sewerian każdy raz praktycznie zdrawy was z warszawskiego, z wrocławskiego studia, a kto? Demko z pit warszawskiego studia. No i zaczęliśmy nasz odtynok chneska od muzyki. To była muzyka po hiszpańsku z południowej Ameryki. Tam dominuje, jak możemy powiedzieć, że w Polsce to disco polo, to tam kumbia. Taki muzyczny styl, jaki możemy czuć na uliciach weloch południowoamerykańskich derżaw. I posłuchaliśmy artystkę z ansamblu Pasquala y la Baca y Fauna i to była śpiewanka El Baile que del Codiaruna. I po hiszpańsku ona była, ale to poślednie słowo z nachołówka, Codiaruna, nie jest po hiszpańsku, a w języku Quechua i znaczy kopalnik. A teper to, no, ichamy już z południowej Ameryki, wyrtamy do Karpat i posłuchamy Rusinczędesz Orchestra. To bude śpiwanka pod nachołówką Karpaty, Karpaty, a pak puszczu wam po polskie sanach i kwiat jabłoni. To bude śpiwanka pod nachołówką Szary Świat.

Wertam do was po krótkiej muzycznej przerwie. Słuchaliśmy przed chwilką śpiewanki po polsku. To była Sanach i Kwiat Jabłoni. Taka kooperacja wokalistki i ansamblu. Śpiewanka mała na hołowo Szary Świat po polsku, oczywydno. Rańsze słuchaliśmy po rusynsku Rusinczen też orchestra i śpiewanki pidna hołowką Karpaty, Karpaty. Drodzy słuchacze, dneska mamy 15 dzień maja, jest piatny cia, praktycznie już jesteśmy po roboczym tygodniu i wieloch z was na pewno już zaczęło weekend. Jest dneska 135 dzień roku, do końca roku mamy jeszcze 230 dni. Prochodzi 20 tydzień toho roku. No i w Warszawie z Hitsoncia to już mali. Skoro rano, bo o 4:41, a za Hitsoncia, no to właśnie prochodzi mniejsze, bliższe w tym momencie, bo o 20:24. Zatem, no, majut teper krasny moment z posarednia. I den chneska w Warszawie trwat 15:43 dost dołho już, bo od najdłuższego dnia wróci, to jest to den krótszy o 1:04. A jest chneszni den dłuższy od najkrótszego wróci, aż o 8:01. Mamy astronomiczny jar i to ta astronomiczna pora roka leżeć się znamy iszczy pres 36 dny do drugiej połowy czerwca. I prodełżajmy muzyczną podorożę. Już jsme byli w południowej Ameryce, w Karpatach, w Polsce i teper ichamy do Albanii. Tam też są wielkie chory i jest też wielka muzyka. Posłuchamy Szkodra Elektronikę, takiego ansamblu, który pochodzi z miasta Szkodra na północy Albanii. Posłuchamy śpiewankę Pidna Hołowką z Jerm. A pak puszczu wam artystu Sirotkina i śpiewanku Pidna Hołowką Plany na Etalieta.

Słuchali ste Sirotkina. To była śpiewanka pikna hołowką Plany na Etalieta, a rańsze pustyłem wam z Albanii Szkodra Elektronikę i śpiewanku Zjerm. 15 maja praznujemy riczny ciu smerty, ważnego człowieka dla rusyńskiego naroda. Chneska, ale w 1994 roku w Brni w Czechach wmerł Wasyl Zozulak. Wasyl Zozulak wrodził się w 1909 roku w Czerteży. To było tołdycznie madziarskie kralostwo. Znamy joho jak pisatela, sospilnoho aktywistu preasiłskoj Rusy i najbarsze to znają ludy joho opowiadania, knyżkę z romanami, śpiwankę, no właśnie z toho słynął Wasyl Zozulak. Orientirom i wzorom dla nioho była klasyczna rosyjska literatura. Kole w 1950 rokach Rusynam Słowacji było komunistyczną władą nauczone ukraiństwo i socrealizm, to dyscyplinowano się ku domu Pit riadył i zaczął pisać po ukraińsku, ale po roku 1989 wernął do rusyńskiej dostomenności, do rusyńskiego języka i z powrotem zaczął tworzyć w swoim rytnym języku. Zatem chneska mamy ryczniciu, dokładniej to trycat druhu smerty Wasyla Zozulaka. A teper posłuchajmy kus muzyki, pak jeszcze powiem wam pro try świata, jakie dneska praznujemy. Jedno jest związane z kangurą, drugie z jednym takim kwitką, a trzecie z rowerom. Zatem to budu tak netypowe świata. Posłuchajmy poklaszto muzyka, a o paroch minut budu objaśniaty to tu temu. Pered wamy stare dobre małżeństwo i śpiwanka po polsku pidna hołowką kompresja ciszy. A pak wertamy do łemkiwskiego języka i budę Suzanna Jara z ośpiwanką koszeloczka.

zniewalają dziś. Hałas i bełkot, nawet kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Stała się brudnym szumem, względnie szumnym

zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

Wertam do Was, dorochy słuchaczy, po krótkiej muzycznej pererwi. Trwat program try świty, besiduje Wam Jakub Zygmunt. Słuchale sme peret chwilkom dwóch śpiwanok. To ta peret chwilkom, dosłownie peret sekundamy, to była śpiwanka Suzanny Jaroj, pidna hołowkom koszeloczka. Rańsze spustył jem Wam polski ansamble Stare Dobre Małżeństwo i ich muzycznej utwir pidna hołowkom kompresja ciszy. No i peret pererwą zapowił wam, że powim teper protry świata, jakie chneska praznujemy. Jedno związane z rowerą, drugie z kangurą, a trecie z kwitką. No i tak, chneska mamy den dojeżdżania rowerą do roboty. Taki właśnie den. No, besiduwaty proto to już łeczerą w piatneciu, to nie je może welo sensu, no ale takcy siak wartat powiste, że mamy takie świato, jest ono oficyjne i już od weloch rokiu jest prasnowane. Ma je ono promuwaty nelem zdrowy styl życia, ko trochę osnową jest sztodenna fizyczna aktywnist, ale i tisz pozytywne wlejania, poruszania się na dwóch kolesach na seredowisko. Zatem, no jak budę te ichaty do roboty w najbliższym czasie, no to może budę możliwość pojechaty rowerom zamiast autom albo autobusom. No i w ten sposób może te właśnie poprasnowaty den dojeżdżania rowerom do roboty. Dneska też mamy świtowy den kanguruwania. No i właśnie, to jest

To światło związane z kangurą, ale nie z tak dokładnie z tym zwirią z Australii, ale z kangurowanią. Kangurowania jest to metoda, jaka pomaga w leczeniu nowonarodzonych dzieci, która przede wszystkim jest hosnowana w przypadku dzieci, które rodzą się za skoro albo z niewielką masą. No i to ta metoda to wychlada tak, że trzeba położyć dzieci na mami, dokładnie na brzuchu mamy, przez pierwsze 2 godziny po porodzie. W ramach dnia kangurowania w Ciłym Świti promowana jest to ta metoda, właśnie żeby położyć dzieci zaraz po urodzeniu na brzuchu mamy. To ta metoda była wydumana Kolumbijcom Edgarom Rejom Sanabrią. No i właśnie takie korzystamy z to tych może metod, jakie mają zwierzęta w swoim naturalnym środowisku. No i to pomaga to kangurowania i chneska to ta metoda, medyczna metoda KUS, to ma swoje światło. No i też chneska mamy światło dokładnie den nezabywajky, not forget to. Tak mniejszy bliższe po angielsku nazywa się to kwitok albo niezapominajka po polsku. No i dniom niezabywajki to den niezabywajki był wydumanej redaktorom radiowo jedynki Andrzejom Zalewskim i sztoroka opraznujemy tot den około dokładnie 15 maja i może związane jest przede wszystkim z przyrodą, ale i też nese takie kus druhe znaczenia, żeby pamiętać o ważnych momentach w naszym życiu. Właśnie za tym chneska, no nie zabywajmy. Pamiętajmy może prototo, żeby nie zabywać prototo, to jest naprawdę ważne w naszym życiu. No i tak chneska mamy świata już. Może posłuchamy muzyki. Michołos odpocznę i wertam pak do was już z besidą ciłką na inczu temu, bo pojechamy do jednej afrykańskiej derżawy. Budu wam besiduwaty pro ostrowy Sao Tome i Principi. Nie znate de taka derżawa? No to ja wam po pererwi powiem, jak po polsku się nazywa. Może tołdy budę te kus barże już w temi. No ale po klasztor peredwamy muzyka z Bidlasza, Swada i Niczos. To budę utwir Trawa Murawa, a pak poczujemy szkocki folk, to budę ansambl Talisk i utwir Pidna Hołowką Montreal.

słuchali tę muzyku w folkowym klimacie ze Szkocji, to był Talisk, tak nazywać się ensemble, a utwór miał na hołowok Montreal. Rańsze słuchaliśmy muzyku z Pidlasza, to był ensemble Swada i Nichos, słuchaliśmy utworu pid na hołowkom Trawa Murawa. No i litamy teper do dalekoj zakutyny świta na Riwnyku, dokładnie na Ostrowy, Sao Tome i Principi. No i de taka derżawa, co to je? Jak może nazywać się po polsku? Po polsku nazywać się Wyspy Świętego Tomasza i Książęca. No i właśnie jest taka derżawa w Gwinejskiej Zatoci na Atlantyckim Okeanie, kusna piłnicz od Riwnyka i jest to piat ostrowił, z których na dwóch żyjut ludy. Jest to niewielka derżawa, która jest bars tepla, bars egzotyczna i w kotri na premier besidują po portugalsku, bo jest to dawniejsza portugalska kolonia. Stolicią tej derżawy jest miasto São Tomé, tak jak nazywać się jeden z tych dwóch ostrowiu, na którym żyją tu ludy. Jaka jest waluta w tej derżawie? Dobra. Właśnie to nie znaczy, że faktycznie dobra jest to ta waluta, ale że tak nazywać się. Tam dobra. Płacić właśnie w dobri, w takiej waluti. Na to tych ostrowach żyje wielko ludy, około 223 tysiaczy, podla najnowszych danych. Tiż to ta derżawa nie jest wielka, bo to te ostrowy, to ty piat, to piat kusoczkił zemle na okeani, to razem dają 964 kwadratne kilometry. No ale to te ostrowy to nie są takie płaskie atole jak na Pacyfiku, ale są to chory, są to ostrowy z chorami, z wulkanami, są to ostrowy wulkanicznego pochodzenia, które mają bars taką no nerywną powierzchnią. Najwyższym uerchom jest Pico de São Tomé, ma je wysotu 2024 metry nad morzem. No i to te ostrowy są tak specyficzne, bo nie jest na niejakim dajakoho ozera. Zatim tam lem sud dajake korotke riky, no i woda jest z okeanu. Zatim też no dostęp do pytnej wody nie jest taki lekki, ale tam wielo doszczu na Riwnyku pada, praktycznie prysciły rik, zatim no to ta słodka woda desy tam się pojawlat i mają z czego korzystaty, nie jest tam taki klimat pustynny, ale tropikalny z porą suchą i mokrą, prociachą roka, no ale to ta mokra to faktycznie bars, taka deszczowa, a sucha to nie jest jak na pustyni, ale po prostu toho deszczu padat mniejsze. No i teper to właśnie, berte atlasy do ruky, chladajte toj derżawy, ostrowy São Tomé i Principe, i właśnie znajdę tę taką krasną, małą zakutynę świta na seredyni Atlantyckiego Okeanu. Jeszcze ku schoczu powisty pro może historię, pro dajaku ekonomię i inne fakty związane z tą derżawą, ale to po korotki muzycznej pererwi. Perednamy ensemble Tautumeitas z Latwii, to bude utwir polatyżski pidna hołowkom Purman Laimi.

Słuchali z ansamblu Tautu Meitas z Latwii. To były dziewczata, jak występowały na Eurowizji w minułym roku. No właśnie, a my w tym tygodniu mamy Eurowizyjny. Taki czas były też półfinały, zaraz będzie wieczorem finał Eurowizji. No i też jest to nachoda, żeby może pochladać, pointeresować się muzyką z różnych krajów, bo w tym roku na Eurowizji no, muzyka jest bardzo wiele w takich krajowych językach, w urzędowych krajowych językach i za to właśnie warto to ta różnorodność do tego konkursu śpiwank. No i słuchali z Metal Tomatoes, one występowali w minułym roku po latyszsku właśnie z tą śpiwanką, Pidna Hołowką Bur Man Laimi. Ale leszam już Latwiu, leszam Eurowizju i wertamy na ostrowy São Tomé i Príncipe, jak nachodziać się na Atlantyckim Okeanie w Gwinejskiej Zatoci, na piłnicz od Rivnyka w tropikalnej zonie. Jest to niewielka derżawa, która była praktycznie przez całą swoją historię, taką historię związaną z człowieką na to tym terenie związana z Portugalią, bo przez bliższy czas właśnie São Tomé i Príncipe to należały do Portugalii i w 1985 roku, 12 lipca właśnie to ta derżawa zyskała niezależność, a ostrowy były odkryte właśnie Portugalciami João de Santarém i Pedro Escobarom w 1480 roku. Zatem no praktycznie do Portugalii tot kusok zemle należał przez bliższe jak 500 roku. No i z tej przyczyny hołowną religią w tej derżawie jest katolicyzm, praktycznie 75-72% populacji derżawy przyznaje się należy do katolickiej cerkwy. No ale niewielka derżawa właśnie na takich wulkanicznych ostrowach to na żal nie jest tam bardzo wiele do jakiego przemysłu, do jakiej rozwinutej gospodarki. Ekonomia São Tomé i Príncipe tak w zahali to jest oparta o uprawach rolnych, przede wszystkim na plantacyjnej uprawie kakaowcia. Zatem no, jest wielka szansa, że jak macie do jakie kakao, takie prawdziwe, albo do jakie produkty z kakao, to poczasty właśnie może to kakao pochodzić z São Tomé i Príncipe. Ciekawe jest to, że jest taki mała taka ciekawostka związana z Polszczą i São Tomé i Príncipe, a Besida dokładnie prototo, że przez na jaki czas były prodawane w tej derżawie pocztowe znaczki z twarzą, z podobizną Lecha Kaczyńskiego. Właśnie, to przechodziło wszystko w rokach już po smoleńskiej tragedii, zatem no to jest ciekawe, że w takim terenie, na takiej zakutyni świta, tak daleko od Polszczy, no był jakiś związek z tą derżawą, z Polszczą i że dajak znają i pamiętają na premier Lecha Kaczyńskiego. Zatem drochy, no to była też taka informacja na kinec. To i beświdy pro São Tomé i Príncipe. A teper posłuchamy kus muzyki i szczyny kinczy metriuch świtił. Pered namy ansambl z Czech, Wesna i posłuchamy śpiwanky Pidna Hołowką Laska, co znaczy Lubow.

Skinczyła się korotka muzyczna, perwa do roche słuchaczy, perwa chwilą słuchale sme czeskoj śpiwankę. To był ensemble Vesna, który po prawdzie to tiż znam joho z Eurowizji, ale z perwa paroch rokiu, ale to już słuchale sme inczej śpiwankę w takim popowym, ale i tiż kus folkowym styli. To była śpiwanka pidna hołowką Laska. A Laska po czesku znaczy lubow. No i do roche słuchaczy perednamy weekend, ale i tiż no perednamy już newelo odtynki uleszyło się trzech świtiu. Mamy połowu maja, tak za tym jeszcze półtora miesiąca i budu wakacji. Lipec, serpen, kole to nie budę trzech świtiu i budę perwa. To pamiętajcie prototo i korzystajcie z tej szansy, że jeszcze dla was nachrywamy perwa wakacjami. No obzeracza przyrody już od dwóch miesięcy nieje z premierowymi odtynkami, ale zaohaczam słuchaty powtórzeń. No a budu uertaty z nową temą, z nową serią od oseny. A teper iszczy posłuchamy muzyki z Europy via Daca. To jest ensemble z Mołdawii, produkujący muzykę, czy widno po rumuński, bo rumuński język to derżawny język w Mołdawii. Posłuchamy śpiwankę pidna hołowką Padure Verde.

0: To był ansambl Via Daca z Mołdawii. Słuchali ste drogi słuchacze śpiewanki Pinna Hołowką Padure Verde. No i dobry, dedumujete się, że już pomale to kończymy odnok nachneska trych świtił. I to ta śpiewanka po rumuńsku z Mołdawii była poślednią w chneśnim odtynku. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Czujemy się opiat dny w seredu w następnym tyżniu. No a do tego czasu toż to, no że wam przyjemnego weekendu, korzystajcie ze swobodnego czasu, planujcie już dajak wakacyjny ekskursji albo dajak weekendowy pochody, weekendowy wandriłki po chorach, po lisach, no żeby już, no mamy maj, już jest zeleno, no żeby tak, no westy to tu terapię zelenym kolorom, żeby regulowaty nasz nerwowy układ. Tak, tylko za tym żelań od mene i czujemy się, no w buduczym tyżny. Za tym trzymajcie się, ostante zdrowy, spokojnej noczy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty, wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty.
2: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci. Lemkiński hołos w twojej chorzy.
1: Ona okazji. Ona okazji.
2: Da.

Клем FM 106,6 Горлиці, 103 і 8 Полковичі. Клем FM – то твоє радіо.

svetlo, láska sa snúbi s vetrom, som aniel, som pokoj, som peklo,

LEM FM. 106 i 6 Gorlici, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

najważniejsze lemkiwskie radio. Lem FM.

0: monster.
1: Слухайте LEM FM. LEM FM, перше наше радіо.

106,6 Goroleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lemkiłski hałos w twoich hyży.

Lem FM 106,6 Горлечі, 103,8 Полковичі. Lem FM to Twoje Radio.

M znamy. W znamy. Razem daje LMFM.